0: So, und weiter geht's mit einer alten Band, und zwar, das kann ich echt nicht aussprechen, Zbombardovana Lalečka. Zbombardovana Lalečka. Auch vom Jarocin Festival 1985 hört man den Song Dici Umjera Birschwi. Birwischt. Also Pierwszy.
1: Dzieci umierają pierwsze. Jeżeli istnieje coś takiego jak Bóg, ten Bóg, który ponoć stworzył człowieka, to ponosi on winę za wszystkie zbrodnie. Dlatego, że człowiek, choć istota ułomna, poszedł do perfekcji jedną ze sztuk, najokrutniejszą sztukę zabijania.

Ogłaszam godzinną przerwę na ochłonięcie umysłów. Jasne? O 7 rozpoczynajmy znowu.

Dzieci umierają pierwsze. Jeżeli istnieje coś takiego jak Bóg, ten Bóg, który ponoć stworzył człowieka, to ponosi on winę za wszystkie zbrodnie. Dlatego, że człowiek, choć istota ułomna, poszedł do perfekcji jedną ze sztuk.